0: ɛnna suhini Bildad gye so sɛ ɛnkɔsi berɛ bɛn na wobɛka yeinom na wɔnom sɛm bɛɛ sɛ mframadenden onyankopɔn bɛkye atɛmu anaasɛ ɔtomfoɔ bɛkye atenene sɛ wo mma ayɛ no bɔne a woagyaa wɔn de wɔn ahyɛ wɔn mmarato nsɛm sɛ woa wohwehwɛ nyankopɔn akyiri kwan na wokoto serɛ ɔtomfoɔ no sɛ wo ho te na wotene a ampa ara wobɛka nya ne ho ama wo na wɔama wo tenene tenabea no adi yie na sɛ mpo mfitiaseɛ yɛ keto a wawie bɛso kokuroo mesrɛ wo bisa wo ntoatoa so ɛ na mma wakoma mmara deɛ w'agyanom ahwehwɛ ahunu no so neyɛ deɛ nnora nko ara ne yɛfiri hɔnom na yɛnim hwee yɛfiri sɛ yɛnna te sɛ sunsum asase so ɛnyɛ wɔn na wɔbɛkyerɛ wo na wɔaka akyerɛ wo anaa na wɔayii nsɛm afiri wɔn akoma mu nkyɛkyerɛ fifiri deɛ ɔwora nnie anaasɛ mmɛwa bɛma ne ho so deɛ nsuo nnie
1: ɛda so wɔ ne frɔmfrɔmmiɛ mu a wontwaeɛ no ɛdi wura nyinaa nim kusa saa na wɔn a wɔn werɛ firi onyankopɔn nyinaa kwan teɛ
0: na ɔbɔnefoɔ anidasoɔ bɛyera ɛfiri sɛ ɔtwa deɛ ɔde ne ho to soɔ na n'anidasoɔ yɛ anansententan ɔtwere ne dan na ɛnyina ɔkura mu nso ɛntena hɔ ɔyɛ frɔmfrɔm owiaa no
1: na ne mman yiyi kata ne turo so ne nhini mantamantam aboɔ kuo ho
0: ɔhyɛne aboɔ ntɛm sɛ ɔsɛe no firi ne tenabea a ɛpa no ka sɛ menhunu wo da sɛdeɛ ne kwan ho ahosɛ peteɛ no no na mfuturo no mu na afoforo fifiri hwɛ onyankopɔn mpo deɛ ɔdi mu na abɔnefoɔ nso ɔnsɔ wɔn nsa ɔde sereɛ bɛhyɛ w'anom ma na wɔama ahurusie ne afoa no fafam w'atamfo bɛfrɛ ani wo
1: na abɔnefoɔ ntomadan
2: ɛbɛte yɛnte aseɛ hunu so yɛbɛhu na yɛnhunu mu mempaeɛ ne sɛ bra wo nsɛm wo bɛi mahohom kronkron kyerɛkyerɛfoɔ no ɔmmie yɛnte aseɛ ne na yɛnya nte aseɛ ne yɛnhunu mu yie sɛne ɛbɛyɛ nhyira woasiesie w'ase mu no ɛbɛyɛ yɛn dea yɛde wase so atie wɔ yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa yesu kristo animuonyam hene a wobɛpie baakane no deɛ nnipa mu no na onamununkum ɔsan aba bio ahosiesie yɛ adeɛ a ɛho hia ne som bo ma wo dasani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdae a adeɛ akye sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma mu a nyɛ sɛ ɔsɔre a na de w'ano ntɔtorɔ ne ntoma a wode da wo pigyamas na deɛ aduru adwuma mu daabi wosiesie wo ho wowurɔ sa nnoɔma no nyinaa to gu na woadware kamakamakama na woasiesie wo ho na woafa bag na wokɔ adwuma obia wɔtu kwan osiesie ne ho kwani a wokɔ afuom osiesie ne ho nanso ɛba honhom ahosiesie a ɛdi mo sena ahosiesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama wowuo ne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi nso adeɛ biara atwerɛ sɛ mo ka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwa mu da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ne hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ani ne mu wobɛfrɛ ne ho kristoni na ɔte ase ma bɔnsam wobɛyɛ kristoni na honam nneɛma nko ara na ɔdwene ho ne hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena sɛ awiase a ayɛ nwantawran ayɛ huhuhu ayɛ nwononwononwono ayɛ bisi basaa na wobɛfi sɛ awiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma baabi a mfie no yɛ mfisanten na wɔma wobɔtɔ so a na wokɔ ɛhu papapapapapapa nti yɛbɛhwɛ twerɛ sɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛ awurade yesu kristo de ma nnipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyedifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔni yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyɛmu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a yesu ɛde ma nnipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwaa ne nsaborɔ ne nkwan yi mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so deda no ambɛ